ɔse yesu di ne nemu no kɔtɔtɔ nyina akɔtɔ ma pɛtɛmɛ nyina paa mu ka sɛ wɔne ahene mu hene sɛ wokeka wowa sɛ wokeka wowa atamɔ mewiase o wofata sɛ wogye ayɛyi adwene bebre ne ɛwɔ nnipa kyerem ɛnwumɔ kame nto nanso bɛto akyerɛ wo.